Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Chevauchoir dans cette émission polonaise. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy radia Chevauchoir w tej audycji w języku polskim. Na początek posłuchajmy Arlety Królak. Złamane serce, cœur brisé, mamy po 20 lat, nous avons 20 ans, gwiazda miłości, l'étoile d'amour. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant Anitę Lipnicką. Posłuchajmy Anitę Lipnicką. Elle interprète Miasto, ville, chcę tu zostać, je veux rester ici, raj, paradis. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant Anya Matouchtchik. Przyjaźń piękna jest, l'amitié c'est beau. Tylko o to proszę, je demande que ça. Wspomnień nadszedł czas, souvenir, wyjątkowy dzień, un jour rare. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant groupe Bratanki. Posłuchajmy grupy Bratanki, gdzie ten, który powie mi, où est celui qui va me dire, czerwone korale, collier rouge. Bonne écoute, posłuchajmy tych piosenek. Et à la prochaine émission. Do usłyszenia.